śpieszy, jest martwy. Odpowiedziałem mu: w takim razie już nie żyję. I pochodzę z królestwa śmierci, z miejsca na